0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapo ahu yoteni.
1: Omurupula ina mwira omurupula na wiwa atokwene ewa wina kasa. Omurupula oni hesiwe. Vano ndokiru ewa wisinku. Ewa wisinku ay. Kahe kini nto. 1, 2, 3, 4, 5 arivo. Ewa wisinku. Mustudio mwa Radio Mozambique wa mpulani mpahiriani masipo ya lala nukumeria huni ulilo ndelo onihesiwe omurupula nini mwiwe hewa witoyo lane sipawela mwanankaya.

Dokładnie, Rohinie Kawira, ja rysipu, ja John Pirish Takunia. Utiana Villi Hiruadi i Sufa Martiniu. Ulo Lantola. Sipu Nitilela. Utiana!